0: rental is, but radio mo.
1: $25 gift.
2: Pronađite nas na skali
3: Tim Radio
4: 97,4 MHz.

0: pojačaj radio. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Tim radio 97,4 MHz.
1: Radio hitova.
2: Tim radio.